Nic podobne przy snoku, bo jesteś zły. Tak mógł sobie na tym wyrać hołdę zły. Roses really want to grow.